0: Czeskie Radio w Ostrawie. Wydarzenia.
1: Dobry wieczór. Wtorek, 13 października 2026 roku. Imieniny Edwarda i Teofila. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Budynek Czesko-Cieszyńskiej Akademii Handlowej, który został przed 2 laty zniszczony przez spowodowany usterką techniczną pożar, ma wreszcie nowy dach. Uczniowie tej średniej szkoły nadal jednak nie mogą powrócić do dawnych klas i muszą korzystać z kilku zastępczych lokali na terenie miasta. Dyrektorka handlówki Iwana Nowakowa poinformowała, że w tych dniach ruszą prace nad nowymi klasami, a cały remont pochłonie około 300 milionów koron. Karwina będzie miała nowe centrum kulturalno-towarzyskie. Będzie się ono mieścić w zabytkowych pomieszczeniach dawnych stajni i mleczarni rodu Lariszów. Dyrektorka Biblioteki Regionalnej Marketa Kukrechtowa uściśliła, że rekonstrukcja budynku kosztowała ponad 100 milionów koron, a nowa placówka powinna otworzyć swoje podwoje wiosną przyszłego roku. Blisko 60 wystawców zjedzie w czwartek do Trzyńca, by wziąć udział w targach edukacyjnych. W miejskiej hali sportowej zaprezentują się szkoły średnie i firmy z całego regionu, a będzie tam też poradnia Urzędu Pracy. Jak powiedział rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, targi odbywać się będą w godzinach od 10 do 16, a wstęp na nie jest darmowy. Przechodzimy do doniesień zaludziańskich. Czy młodzi czytelnicy po obu stronach Olzy sięgają po te same książki i kibicują tym samym bohaterom? Wracamy do Dnia Opowieści Bez Granic, który w ubiegłym tygodniu odbył się w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Mizerowie. O czytelnicze upodobania dzieci zapytaliśmy Marię Jasionek z Partnerskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Jeśli chodzi o czytelników dziecięcych, to jak najbardziej. Ja myślę, że to jest taki globalny trend, że na przykład cała seria książek o Harrym Potterze, czy na przykład Baśniobór, takie powieści z fantastyki są popularne w Polsce, w Czechach, ale też w całej Europie. Natomiast jeśli chodzi o samych autorów polskich, no wiadomo, że oni będą znani wśród dzieci, które uczęszczają do takich polskich szkół. Więc wtedy, nie wiem, Grzegorz Kazdepkę też nie będą tym dzieciom obce. No, natomiast w Polsce, no takim kultowym bohaterem książek dla dzieci jest na pewno Krecik, którego dzieci lubią i on od pokoleń jest lubiany, ponieważ historię o Kryciku znali rodzice, teraz dziadkowie, teraz te dzieci poznają, ale to jest też Rumcajs, Hanka, Żwirek i Muchomorek, czyli ta, myślę, że taka klasyka dziecięcej literatury czeskiej.
1: Październikowe spotkanie Klubu Propozycji imienia profesora Karola Polaka, działającego przy kole PZKO Czeski Cieszyn Centrum, odbyło się tym razem nie w Dziupli, ale w Teatrze Cieszyńskim, mówi szefowa klubu Ewa Sikora.
3: Renata Puclacher zaproponowała mi jako temat spotkania właśnie 75-lecie sceny polskiej. No a ponieważ budynek teatru jest teraz odremontowany, odrestaurowany, trochę się pozmieniało, no to przy okazji go pozwiedzamy.
1: Na wsi w wyborach samorządowych, zdobywając aż 7 mandatów w Radzie Gminy, zwyciężyło ugrupowanie wyborcze Tworzymy na Wsie, tu jesteśmy w domu. Mówi jego lider, wójt Marian Waszut z partii KDU-CSL.
4: Nie kryje bardzo wielkiego zaskoczenia z tego wyniku. Z drugiej strony już może pierwsze takie jaskółki tych wyników się pojawiały, bo naprawdę staraliśmy się wszystko robić z wielką precyzją i też, co tu może tak brakowało, komunikacja przez media socjalne, różne źródła komunikacyjne. Teśmy się starali dać na wyższy poziom. No ja myślę, że wynik jest rewelacyjny, cieszę się z tego. Wynik zobowiązuje i motywuje nas do dalszej pracy.
1: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o najbliższym spotkaniu Stolika Polskiego w Ostrawie, którego bohaterem będzie pisarz Wiesław Adam Berger, oraz zajrzymy na spotkanie z polską pisarką Agnieszką Frączek. A na razie posłuchajmy Hanny Banaszak i piosenki W moim magicznym domu.

Maciej'a kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

0: Już jutro w multimedialnej sali Muzeum Ostrawskiego o godzinie 17 rozpocznie się Stolik Polski, tym razem poświęcony najwybitniejszemu polskiemu pisarzowi Ostrawy. W nagraniu redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik szczegóły spotkania przybliża współgospodyni stolika, docent Janina Raclawska.
1: Myślę, że ten stolik, który przygotowujemy, będzie znowu dotyczył osobistości związanej z Ostrawą, bo takie są nasze założenia. I jak tu nie mówić o pisarzu, który tak bardzo wpisał się w literaturę zaolziańską, jego postać jest tak niezwykła, że warto przypominać go coraz częściej. Chodzi o Wiesława Adama Bergera, który w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny.
2: Jak by pani scharakteryzowała jego twórczość?
1: Jego utwory, czy to już poetyckie, czy prozatorskie, odznaczają się niezwykłą wrażliwością. I kiedy je czytamy, zwłaszcza moim zdaniem te utwory prozatorskie, przypominają nam życie i historię zwykłego zaolzianina, który nagle znalazł się w wirze wielkich wydarzeń europejskich, który przeżywał wojny, który był świadkiem nieszczęść na kopalniach, który był świadkiem tragedii żywocickiej. I to wszystko skupia się u Adama Bergera w jego prozie, którą pokazuje jako płynącą rzekę, do której się wstępuje raz i więcej razy się tego samego przeżycia nie powtórzy. Wiesław Adam Berger często również próbuje swoją mityczną rzekę Ucynę sprowadzić do rzeki zapomnienia. Chciałby się oczyścić z tych wszystkich męczących go przeżyć, traumatów, z którymi się borykał, ale jednak nie udaje mu się to i odczytujemy w tych jego prozach taki wielki smutek, tęsknotę za dzieciństwem, za młodością, za tym, co mógł przeżyć, a nie przeżył, bo w czasie jego właśnie najpiękniejszych lat trwała wojna, a z drugiej strony to wrażenie tego zbliżającego się końca, zbliżającej się śmierci. Wiesław Adam Berger miał jeszcze tego pecha, że w latach powojennych jako były żołnierz aliancki był prześladowany. Później nie mógł drukować swoich powieści, nie mógł drukować swojej twórczości. I to wszystko nastąpiło po roku 89, kiedy właściwie Adam Berger był już poza swoim szczytem twórczej weny. I uważam, że to, że nie dożył tych chwil, których my dzisiaj jesteśmy świadkami, to właśnie z tego względu trzeba go przypominać, trzeba przypominać jego twórczość i to chcemy właśnie na stoliku zaprezentować.
2: W jaki sposób został zapamiętany przez Ostrawian?
1: Obawiam się, że mniej poświęca mu się uwagi niż należałoby. Garstka Polaków żyjących w Ostrawie, czy garstka ludzi związanych z literaturą zaolziańską dobrze kojarzy Wiesława Adama Bergera. Ale też jest to i z tego względu, że on był bardzo cichym, spokojnym człowiekiem. On nie zwracał na siebie uwagi, był skromny i nie umiał siebie, moim zdaniem, sprzedać odpowiednio. Ale wśród Ostrawian, tych właśnie zainteresowanych tym, co polskie w Ostrawie, to na pewno ciągle jest wspominany jako świetny pisarz.
2: Wacława Adama Bergera pamiętam z czasów, kiedy działał Dom Polski, a w nim Klub Polski prowadzony przez Olgę Wantuę. I wtedy często spotykałam Adama Bergera w tym klubie. Siedział przy herbatce i wraz z Olgą omawiali sprawy zaolziańskie.
1: Tak było. Wiesław Adam uwielbiał towarzystwo. Zresztą Renia Pudzlacher powiedziała o nim, że otaczał się młodymi dziewczynami, młodymi kobietami. Lubił to towarzystwo, ale nie sądzę, żeby na siłę promował swoją osobę. Tego nigdy u niego nie odczułam. Wiem natomiast, bo rozmawiał ze mną o tym, że chciałby drukować poezję. Ja go mocno przekonywałam, że niech raczej pisze prozą, bo ta jest łatwiej przyswajalna. Ale to już było o schyłku życia Wiesława Adama.
2: Co stolik szykuje w związku z tym tematem? Będziemy mieli jakichś specjalnych gości?
1: Niestety nie udało mi się przekonać żony Helgi Berger, bo będzie w uzdrowisku w tym czasie. Będzie natomiast jego córka Irka Berger, przyjedzie z Cieszyna, no i ludzie, którzy kręcili się wokół wydawania książek Bergera. Także myślę, że będzie to ciekawe, bo będzie też przestrzeń na pewne dyskusje, wspomnienia, których chętnie posłuchamy, bo one wszystkie odchodzą już w zapomnienie i będziemy robić wszystko po temu, żeby jeszcze te niewydane dotychczas prozy Bergera w jakiś sposób przekazać, upublicznić, ewentualnie wydać w przyszłości.
2: I ostatnie pytanie. Czy nie wie pani, czy można na rynku jeszcze dostać książki Bergera?
1: Jest masa książek jeszcze w Towarzystwie Przyjaciół Polskiej Książki w Cieszynie, ale goście, którzy przyjadą na Stolik Polski w środę, będą mogli taką książkę otrzymać, zabrać z sobą do domu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Janiną Radsławską rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Skąd czerpać pomysły na wiersze dla dzieci i jak zamieniać językowe pułapki w dobrą zabawę? Redaktor Filip Tomanek porozmawiał o tym z Agnieszką Frączek, autorką książek dla najmłodszych. Spotkał się z nią podczas Dnia Opowieści Bez Granic w Karwinie Mizerowie. Tym razem zajrzymy do pisarskiego warsztatu pani Agnieszki, porozmawiamy o twórczości i pracy z polszczyzną.
3: Rozmawiać, proszę państwa, będziemy o tym, co ja mam tutaj w tym worze.
4: Oczywiście, żeby naszych słuchaczy też wciągnąć do wiru zdarzeń, możemy wypróbować krótkiej zabawy słownej z panią, taką, którą by na przykład przygotowała pani dla grupy dzieci.
5: Tak, bawiliśmy się słowem. Ja właściwie już zaczynając spotkanie, pokazuję torbę, w której przywiozłam książki i mówię, że to jest wór i że ja w tym worze wożę książki. I już mamy zabawę językiem.
4: Jeśli chodzi o pisaniu zabawie z językiem, co pojawia się najpierw? Słowo, pomysł na historię, może wybrzmienie całego tekstu?
5: Bywa bardzo różnie. Czasami pojawia się na przykład rym, który wydaje mi się inspirujący, niecodzienny, inny niż wszystkie. I wtedy zaczynam od tego rymu i wokół niego obudowuję historię. Czasami jest to gra językowa, zabawa słowem, którą chcę wykorzystać. Ale bywa też tak, że ja tych pomysłów szukam w taki bardzo świadomy sposób, czyli piszę na przykład książkę o frazeologizmach i szperam wśród frazeologizmów, dobieram takie, o których będzie najłatwiej napisać, wokół których najłatwiej będzie stworzyć taką lekko fabularyzowaną historię. Także nie ma jednej zasady.
4: Czy pamięta pani jakieś zwykłe zdanie albo może nawet przejęzyczenie, z którego potem powstał pani tekst?
5: Tak, takich rzeczy w mojej twórczości jest dość sporo. To są słowa, które usłyszałam z ust dzieci na przykład. To są też takie nietypowe użycia słów. Podam przykład. Napisałam kiedyś wiersz pod tytułem Nienacek, bo ktoś na pytanie skąd się tutaj wziął, odpowiedział z nienacka. I o tym właśnie mniej więcej o tym opowiadał wiersz. Bywa też, że piszę o błędach. Usłyszę, że ktoś używa niewłaściwej formy i wokół tego buduję historię. Także nawet błędy mogą być inspirujące.
3: Różnica między tymi dwoma książkami polega na tym, że w kontostrofach mówiłam o czymś, co przytrafiło się mnie samej. A w książce Rany Jule opowiada o innej osobie.
4: Teraz może trochę trudniej. Jak rozróżnić dowcip, który rozbawi dorosłego od dowcipu, który na pewno rozbawi dziecko?
5: A ja nie wiem, czy jest jakaś różnica między jednym dowcipem a drugim. Jeżeli to jest dobry dowcip, a językowe raczej do takich należą, to jest on ponadczasowy i ponadwiekowy. Uśmiechnie się i mały, i duży. Oczywiście dla młodego czytelnika te żarty nie mogą być zbyt trudne. Muszą mieścić się w jakimś zasięgu dziecka, ale ja nie widzę różnicy między rozbawianiem dorosłych, a rozbawianiem niedorosłych.
4: Co z tym idzie? Jak powiedzmy opowiadać o języku tak, żeby dziecko samo chciało eksperymentować, coś zmieniać?
5: dobrać narrację do wieku dziecka i do jego wiadomości językowych. Jeżeli jest to dziecko z młodszych klas szkoły podstawowej, to ja nie mogę tutaj zbyt śmiało operować terminami gramatycznymi, bo ten mój mały czytelnik, słuchacz tych terminów po prostu jeszcze nie zna. Więc tutaj muszę być ostrożna.
4: Pracuje pani z językiem, czyli powiedzmy z takim żywym bytem. Jak sprawić, żeby trudne słowo zaciekawiło dziecko, a nie go zniechęciło?
5: Ważne jest tutaj stopień trudności, jaki się stosuje. Ja lubię pisać wiersze troszeczkę trudniejsze niż spodziewany poziom mojego czytelnika, ale właśnie troszeczkę trudniejsze. Bo jeżeli w wierszu na 100 słów znajdą się dwa trudne, niezrozumiałe, to dziecko zapyta, co to znaczy, może sprawdzi, to takie bardziej świadome, ale jeżeli tych słów niezrozumiałych będzie połowa, to ono się właśnie bardzo szybko zniechęci. Także trzeba dobrać poziom trudności tekstu do możliwości odbiorcy.
3: Tak, czyli zaczęło się od czytania. Najpierw było czytanie, dopiero później pisanie. Nie można pisać, jak się nie czyta.
4: Powracając jeszcze do spotkania, jaką rolę na takim spotkaniu odgrywa głośne czytanie pani albo wraz z dziećmi, dzieci czytają z panią, pani ich dopełnia, oni dopełniają panią.
5: Głośne czytanie ma ilustrować to, o czym opowiadam. Czyli mówię dzieciom na przykład, że niektóre pomysły na wiersze znalazłam we własnym życiu i czytam wiersz o moich przygarniętych kotach. Mówię o tym, że bawię się w swoich utworach językiem i czytam wiersz, który jest właśnie taką grą językową. Także te czytane przeze mnie utwory ilustrują to, o czym właśnie opowiadam.
4: Jaką, powiedzmy, zabawę językową poleciłaby pani rodzicom, kiedy na przykład wracają ze szkoły do domu i mogą jakoś wspólnie też poeksperymentować?
5: Och, takich zabaw językowych jest bardzo, bardzo wiele i one mają tę zaletę, że my właściwie nie potrzebujemy żadnych sprzętów, by bawić się językiem. Pamiętam, kiedyś z moją niedużą wtedy córką jechałyśmy nad morze i wymyślałyśmy takie dwuwiersze na temat jej kolegów. Wszystkie były zabawne, rozbrykane. I to też była zabawa językiem. Rymowałyśmy, ale oczywiście nie każdy rodzic musi ze swoim dzieckiem rymować. Wystarczy, że będą szukać słów zaczynających się na ostatnią literę wcześniej wypowiedzianego słowa. Czyli mówię kot, a mój rozmówca musi powiedzieć trąba, a kolejny mówi ananas i tak dalej.
4: Z takich też może technicznych, co powiedziałaby pani dziecku, które mówi, rozumie po polsku, ale wstydzi się odezwać w grupie albo tak na osobno, jak go zmotywować do tego działania?
5: To jest problem wielu dzieci. Nie tylko dzieci właściwie. To jest problem również wielu dorosłych, wielu osób uczących się języków obcych. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby się ośmieliły, żeby pozbyły się tego wstydu. My wszyscy popełniamy błędy w językach ojczystych nawet, a co dopiero w językach obcych. Także ogromnie zachęcam do tego, by nie bać się błędów. One są nieodłączną częścią nauki języka obcego. Popełniamy te błędy, będziemy je popełniać, ale nie nauczymy się mówić, jeżeli się nie odważymy.
3: Tak właśnie, musimy najpierw wpaść na coś. Na co musimy wpaść?
6: No, musi nas nieco napadnąć. To nas musi napadnąć.
3: Właśnie tak. Wszystko zaczyna się od pomysłu.
4: Może też teraz pytanie nawet wielu rodziców. Jak zachęcić dzieci do czytania książek, ale tak, żeby z tego nie był kolejny obowiązek?
5: Czytać, samemu czytać, pokazywać, że czytanie to fajna rzecz. Ja wierzę w to, że jeżeli dziecko widzi rodzica siedzącego w fotelu czy na kanapie z książką w ręku, to ono patrząc uczy się pewnych zachowań. Bierze przykład. Rozumie, że to musi być ciekawe, skoro rodzic tyle czasu spędza z tą książką w garści.
0: Z Agnieszką Prączek rozmawiał redaktor Filip Tomanek. W jutrzejszej audycji posłuchamy rozmowy z Piotrem Ligockim o spirytyzmie na Śląsku Cieszyńskim. A to już wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 13 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Grzegorzem Turnałem i piosenką Pamięć zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.